0: Maja rusza konkurs pod nazwą Znasz to miejsce. W każdy piątek do końca maja, 15, 22 i 29 maja, dokładnie o godzinie 12, będą publikowane zdjęcia przedstawiające fragmenty obiektów w województwie podlaskim, które zostały zrealizowane czy wybudowane przy realizacji projektów z funduszy unijnych. A zadanie konkursowe będzie polegało na tym, że trzeba podać pełną nazwę tego obiektu i podać miejscowość, w której się znajduje. I osoba, która pierwsza udzieli takiej odpowiedzi na naszym profilu facebookowym, otrzyma voucher rodzinny do Epicentrum Nauki. To są na 4 osoby, a kolejne osoby, drugie i trzecie miejsce, gadżety promocyjne funduszy europejskich.
1: Повна програма фондушового мая охоплює більш за 20 городових містечок Подляшшя і включає навіть сімейні пікніки, екскурсії, едукаційні зустрічі, майстер-класи і відкриті городські події.
2: Білоруська радіорація. Розбураємо межі.
1: Про 5 хвилин на наших хвалях політхіт з Віталем Циганковим на тему виборів у координаційну раду, які поки що зриваються.

0: І яшчэ адна тэма датычная Падляшча, нават Беластоцчыны. У Гайнаўцы ўрачыста адкрыўся 45-ы міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». На працягу 6 дзён у саборы Святой Троіцы будуць выступаць хоры з Польшчы, Латвіі, Украіны, Сербіі, Чарнагоры, Грузіі, Баўгары, Францыі, Індыі, Егіпта і Малдовы. Пра значэнне фестывалю для Падляшчы міжнародны характар падзеі выказаўся віцэ-маршалак Сената Польшчы Маціей Жыўна.
1: Za te 45 lat tej pięknej idei serdecznie dziękuję organizatorom, bo każda kolejna edycja, która gromadzi zawsze pełen kościół, pełną cerkiew w Hajnówce, powoduje, że jest naprawdę miejsce, w którym bez kozery można powiedzieć, że jest to ten dzień, czy ten tydzień w roku, w którym stolica województwa podlaskiego przenosi się do Hajnówki i to w dodatku w takim śpiewającym trybie. Ja ogromnie mam nadzieję, że ten tydzień będzie wyjątkowym tygodniem przesłuchań, a na koncercie galowym poznamy laureatów.
2: Да гасей 45-го міжнароднага фестываля «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі» звярнуўся падляшскі ваявода Яцек Бжазоўскі.
3: Жыемы в трудным свеце, жыемы в свеце, в którym bardzo potrzebujemy punktów odniesienia, drogowskazów, które nie pozwolą nam się jako ludziom zagubić. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że modlitwa jest takim drogowskazem. Modlitwa była i jest naszym chrześcijańskim punktem odniesienia. I dlatego mówiąc o tym festiwalu, możemy odnieść się do słów świętego Bazylego Wielkiego, który mówi, zwracał uwagę, że przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców i godzi wrogów. Bardzo dziękuję organizatorom za to, że od przeszło 4 dekad pielęgnują naszą podlaską, polską культуры.
2: Падчас адкрыцця старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры сейміку Падляшскага ваяводства Ігар Лукашук зачытаў афіцыйны зварот маршалка Падляшскага ваяводства.
4: Фестывалу, który od 45 lat buduje mosty między narodami, tradycjami i ludźmi poprzez piękno muzyki cerkiewnej. Hajnowskie dni muzyki cerkiewnej są wyjątkowym świadectwem bogactwa kulturowego województwa podlaskiego, ziemi wielu religii, języków i tradycji. To właśnie tutaj, na styku kultur wschodu i zachodu, od pokoleń rozbrzmiewa muzyka, niosąca przesłanie pokoju, duchowości i wzajemnego szacunku. Pragnę serdecznie podziękować organizatorom, pasję i konsekwencje w budowaniu tego wyjątkowego przedsięwzięcia.

0: Адным з найбольш кранальных момантаў урачыстасці стала ўручэнне падлежскім ваяводам Яцыкам Шасоўскім бронзавага медаля «Глория Артіс» заслужанай культуры, арганізатар фестывалю, настаяцелю прыходу Святой Тройцы ў Гайнаўцы айцу Міхаілу Нігіравічу, які падзякаваў за ўзнагароду і абвесціў, што сыходзіць з арганізацыі фестываля пасля 45 гадоў працы.
1: Ну, я сам бардзо ўзрушаны дзішэйшым днем, jednocześnie takim trochę i melancholijnym, ponieważ to jest jakby pożegnanie się moje z takie z festiwalem. No, dziękuję również za nagrodę. Władze świeckie docenili to, co się robiło. Muzyka cerkiewna przy tym festiwalu, właściwie jego tworzyłem od samego początku, było różnie. Było trudno, ponieważ muzyka cerkiewna to jest modlitwa, to jest doksologia. I jako duchowny wiedziałem, że z drugiej strony będzie atak. I zawsze tak było, że podczas przygotowań, już przed samym, zawsze coś tam iskrzyło, zawsze były jakieś turbulencje, ale dzięki ludziom dobrej woli, władzom szczebla powiatowego, wojewódzkiego, również centralnego, bardzo taką miałem przychylność, jeśli chodzi o kancelarię pana prezydenta. Poprzedni prezydent odwiedził tu gdzieś tak między festiwalem. Rozmawialiśmy o tym festiwalu. No i chciałbym, żeby ten festiwal był w takim kształcie, żeby jego za dużo nie modernizować. Zawsze jak się zacznie coś tam przy nim majstrować, to zawsze coś tam wtedy wychodzi.

najpierw was ustawię, poprawię, dobrze? później się przeżegnamy i dzielimy się na pół, czyli tak jak jest Bastenor z pierwszych, tak?

dyrygentem. Jest to praca naprawdę i trudna, i stresująca. Ale to, gdy chór zaspiewaje tak, jak chce to dyrygent, jest po prostu jakaś satysfakcja, jest to nagroda za ten stres, za to, co człowiek poniósł.

0: tym jest pewna ciekawość, pewna radość z tego, że przyjeżdżają się do Hajnuki, że Hajnuka teraz to jest dalej slavny, wszyscy znają. Właściwie gdyby ja nie był w zahraniczy, słowo Hajnówka, mogło to tam do tych festiwali. Także to jest radość. Na pewno jakaś jest zawsze niepewność, bo mają, że to jest doświadczenie, teraz tylko lit. No, ale życie dyktuje warunki. Czasami coś wychodzi nieprzewidzianego. Człowiek akurat nie przewidzi. Często bywa tak, że trzeba natychmiast podjąć jakąś decyzję, czasami nawet tak nie bardzo i popularną. Bo mało tak, że z ostatniej chwili chór zajawiał, że nie przyjedzie. No, a to to, że wszystko jest ustalone, w żaden sposób zmienić. Także zawsze jest ta niepewność do ostatniego dnia, czy wszystko zagraje. No, jeśli jest to możliwość jeszcze jakiegoś poprawienia czy załatwienia, tak, a czasami bywa, że niestety, że te nasze wysiłki idą na marne.
1: Kończy się ten festiwal, prawda? Rozliczajem i zaczynajem, prawda, skazał już od sierpnia, że zaczynajem robotu na kolejny festiwal. No, przede wszystkim to jest masę roboty. Chory, że zgłaszają się praktycznie od sierpnia. My nie mają te zgłoszenia, kontaktują się z chórami. Musimy sąd około 1000 osób, które trzeba zakwaterować i wyżywić, i koncerty towarzyszące, wystawy i cieła machina organizacyjna, to naprawdę zajmuje cieły, kruchły rok. Starają się kop w Hajnówce te koncerty byli, ale przede wszystkim to, że kop w męczych miejscowościach, w jakichś tam małych wioseczkach, kop ludzie, to, że mogli zobaczyć te chory. Bo ja ponimaju, łatwo czasami zrobić jakiś koncert w bólszym ośrodkowi, ale nam to, że zależy tylko pi ludzie z tych męczych miejscowości mieli jakąś taką dostępność, więc jak to każut, dumaj globalnie, a działaj lokalnie, więc my starajmy się tak robić i się to.
2: Chrystus Voskresie! Eminencjo, Ekscelencjo, Szanowni Państwo, przepełniona paschalną radością Hajnówka z otwartym sercem wita wszystkich przybyłych na kolejny 32. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej.
3: Для мяне уяўленне гэтага фестывалю і нават Гайнука, калі гавораць, гэта заўсёды ў мяне звязваецца ў маёй галаве менавіта з фестывалем, бо я і пазнаёміўся калісьці з гэтым месцам, дзякуючы фестывалю, і прымаў ім неаднаразова ўдзел і ў другіх харавых калектывах. Гэта такая для мяне, калі гавораць Гайнука, гэта цеплыня, гэта сустрэча вось з гэтым знакамітым саборам Святой Троіцы, гэта сустрэча з сябрамі гэтага фестывалю, якія ладзяць добра ведаю, якая гэта цяжкая праца. Потому, як у тэатр, калі гледачы прыходзяць і яны глядзяць пастанову, спектакль, яны не бачаць усёй той працы, якая робіцца за сцэнай. Вось гэта таксама можна параўнаць і з фестывальнай працай на працягу ўсяго года. І тут робіцца сапраўды, насамрэч, такое свята, вось фестываль, калі слухачы прыходзяць сюды, бачаць розныя накірункі выкананняў праваслаўнай музыцы, розныя чытанні яе, розныя погляды на яе. І можа вучацца друг ад друга чамусьці, рэпрэзентуюць сваё выкананне. Ну і гэта перш за ўсё ўзаемадапаўняе гэты светапогляды вось гэтых людзей. Таму для мяне Гайнука гэта праваслаўная сталіца Польшчы.
1: Ставажышанне Міўсніцы музыкі церкевнай, слухам. Да, у вас репетыцыя в час. Поэтому, да-да, сперва репетиция, потом обед. Только не опаздывайте. Хорошо? Да, до свидания. Большое вам спасибо. Да, только не опаздывайте.
0: Фестиваль начинался понад 30 лет тому назад, ponieważ была такая потреба зробення якогось такого прегляду, щоб ті наші хори церковні якось могли з собою, може, не конкурувати, але просто могли спотикатися, бо, власне, ну, кожен хор хоче в якийсь спосіб запрезентуватися, не тільки анонімово підчас набожинств, бо то є головна задача церковної музики, але również показатися перед якоюсь публікою, але ширшій публічності. Ну, і такий був у нас замисл, що якщо zrobić coś takiego. Naturalnie chory będą musieli w jakiś sposób do tego podgotować się, a taka konfrontacja dać jakiś impuls do dalszej roboty. I tak zresztą to było. Pierwszy festiwal odbył się w 82 roku. Naturalnie to było 8 czy 9 sielskich utworów, które my zobrali. One byli bardzo słabe i w większości to spływali staryczki, w tym czasie, w latach 80. wcale nie było takim czymś prestiżnym spływać w cerkownym chory. W większości to spływali babuszki, jakieś tam dzieduszki. W większości nawet nie mieli jakoś kierownika, a to była sytuacja taka trochę nienormalna, ponieważ nasza cerkwa po wojny bardzo dużo pocierała i właściwie zadaniem naszych właściwie cerkownym było jak najbardziej zapewnić, żeby światło było na przychodach i właściwie ten śpiew troszkę zostawał się jakby tak z boku. A jest też coś to bardzo ważne. I oto gdyby przez tak chociaż coś chcieli podniaty jakby umowę to śpiewu, a jednocześnie pokazać krasotu, radość. Bardzo często pokutowało to takie powiedzenie, że no aż o tym prawosławnym mocno spływać, Gospodzie pomiluj i wsio. I kiedy odbyli się ten pierwszy festiwal, akurat przyjechał telewizja, robił to reportaż, robił Stoczyn, między innymi byli u nas na festiwalu, no i pustyli, wyemitowali, wtedy zobaczyli, jakie to jest piękne, jakie to jest bogactwo, sztuka cerkowna, sztuka sakralna. Każdy rok to rozwijało się, to jest strumyk, w początku pretworował się bursze, jakąś taką ryczką, no a w tej chwili to jest ogromna, praktycznie europejska, światowa ryka, gdzie przyjeżdżają, gdzie spotykają się chory, naprawdę najlepszy, jaki jest, wstają do tego konkursu, naturalnie starają się nie zaboty, o tej pierwszej idei starają się dać możliwość, jak również na festiwalu wystąpali nasze cerkowne chory i choroskie, i dierwieńskie. Jak do tej pory nam to udaje.

0: Co moje ważne tutaj, to jest przede wszystkim modlitwa, to jest duchowość świętego wsioho. I dla mnie oczywiście to jest bardzo ważne, kop organizacyjnie wsio zgrać, kop każdy dojechał, kop się byli zadowolony, ale najważniejsze, samo najważniejsze, to odbiór to, że publiki, bo ludzie tutaj to, że przychodzą, ja znają tam czasami każą, że ojku, szukają jakiejś egzotyki, kop jak było najbolsz chorów, ale dla mnie przede wszystkim liczyć się to je kop odbiór był pozytywny, to znaczy kop ludzie mogli poczuć w tym wykonawstwie taką modlitwę, pokoru i jakby mogli przez się te występy być bliżej Boga i przede wszystkim dla mnie to jest jakby duchowość tutaj.
1: Kiedy słuchasz toj czy inny kolektyw, chór czy ansambl, oś pierw za wsio, ja na przykład zwracam uwagę na tą modlitewność, z jaką śpiewają ten kolektyw. Po drugie, koniecznie, już na profesjonalne niektóre może stronki wykonania tego czy іншого твору, на підбор репертуару, бо є вже твори, які добре відомі усім, є твори, які ще чекають своїх виконавців, є твори, які треба одраджати. Це шмат таких маловідомих композиторів, може, які творили у той чи іншій місцевості. Є розпєви, місцеві розпєви, так звані, які треба заховувати, бо вони захаваліся і дійшли до нашого часу тільки виключно в усній традиції. Ось це справа для науковців, каб їх записати, занотувати і донести до наших дітей і внуків, каб вони заховалися.
2: Я, наприклад, również навчаю приготовлюю будущих регентів, соломчиком, бо я тут власне школу заложив. Сам був через віле літ диригентом. Є то праса, направду, i trudna, i stresująca. Ale to odykoli chór zaspiewaje tak, jak chce to dyrygent, jest po prostu jakaś satysfakcja i jest to nagroda za tej wsi, za ten stres, za tej wsi, to, co człowiek poniósł. Lebenek chyba nie graje takiej wielkiej roli, czy to jest chór męski, czy chór żonoczy, czy mieszany. Ważne, żeby chór spływał tak, jak powinien spływać do muzyki cerkowną, że jest to sztuka, ale sztuka cerkowna. To nie jest śpiew dla splendoru, to nie jest śpiew dla jakichś braw, a jest to śpiew dla Boga. Ta muzyka, ona bardzo głęboko zapadaje u każdego człowieka i tutaj na festiwalu pojawiają się masa ludzi i Polszczy, i zagranicy. Często nawet nie понимają sensu tej muzyki, ale ta muzyka tak na nich działa, że oni chcą jej słuchać. Że jest to coś tak jak prawosławna ikona. Starajcie człowieka preobrazować. I to jest ważne. Naturalnie tak samo, jeśli chodzi o kompozytorów. Lubimy moim kompozytorem jest to Aleksander Archangelski, który był wielkim bohosłowem, znał i pięknie harmonizował tę muzykę. Bo to jest tak jak z ikoną. Może jakiś wziąć się znany mostak za tworzenie ikony, ale nie ma żadnego pojęcia o teologii ikony, o jej modlitywności. No i on może stworzyć bardzo piękne dzieło. Będzie się podziwiać, jak to pięknie, każdy tam szczególik jest, ale to nie będzie ikona. Na to będzie martwa natura. I właściwie to takim jakby klasyfikatorem jest sam naród, bo taka prosta babuszka czasami przed oddaniem ikony stanie, będzie modlić, a koło tej nawet przejdę, bo ona nie sobie nie daje. Tak samo jest z cerkowną muzyką, że wcale nie musi być to wielkie nazwisko, no bo dzisiaj tak podkreślające, tam no, Penderecki, Twardowski, no to wszystko dobre. Ale to, kiedy ta muzyka nie oddziaływa na człowieka, to nie jest cerkowna muzyka. Jest to utwór muzyczny naturalnie, ale to nie jest cerkowna muzyka w naszym pojmowaniu.

0: Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie, żeby zainaugurować tegoroczną hajnówkę. Nie zawaham się użyć słowa, że mieliśmy przeciążony sezon. Zaśpiewaliśmy dwa olbrzymie oratoria, co jest jak najbardziej pracą na dwa lata dla każdego chóru akademickiego. Po czym przygotowaliśmy program a cappella i czuliśmy, jak nasza wytrzymałość pęka w szwach. I właśnie w tym momencie dostałem telefon z hajnówki, że zapraszają nas tutaj. Opowiedziałem to chórzystom, już tak powiem, wszyscy bez zamknięcia zgodzili się jeszcze pracować dodatkowo, dlatego że ta cerkiew i ta muzyka jest pewnym symbolem, pewnym wyzwaniem, takim no pójściem w inny świat wręcz.
1: Muzyka cerkowna ma w sobie jakiegoś ducha, bo ona mówi coś do człowieka. A najlepsze odczucie to właśnie w cerkwi. Czy to będzie mała cerkwa, czy to wielka cerkwa. Czasem słuchajcie, krasiwo choru, cerkowno, akademicko, zawodowo, pięknie śpiewają, no ale od ich nie ma tego ducha, nic od ich nie czuci. Czuci krasiwy, piękny głos. Natomiast jak wyjdę chór z maleńkiej dziereni, z maleńkiej parafii, kobiety, które na sztodeń nie znają nut, nie znają nic. One śpiewają do Boga. One nie śpiewają tylko po wyraki, nie śpiewają dla ludzi, one śpiewają dla Boga. I to jest coś

0: przede wszystkim przyjeżdżają dużo chorób, które zostawiają swoje płyty, a to nie jest robota, którą ja odroblu od kotoruś tam do kotoruś i zostawlaju i idu, bo to jest część mojego życia, modlitwa, to jest na każdy dzień. I dlatego jest ta muzyka cerkowna, przede wszystkim w mojej chaci i to, że starał się przekazywać przede wszystkim to moim dzieciom. One jeszcze małyje, ale pomału, małymi kroczkami, to, że chciałaby taką duchowość i modlitwę wpoić moim dzieciom.
1: Wy się nie słyszycie? A zamieńcie się miejscami.
2: A jak zamknę o to?
1: Dobra, to tak może być tylko troszkę. To choć tak, żebyś tak stał. O, tak o mnie więcej. Dobra, Kasia, na środek.
3: Problem o koncerty w innych miejscowościach, w Bielsku Podlaskim, w Siemiatyczach, w Czeremsi, w Rudku, Michalowie. A także bardzo piękny koncert w sercu Puszczy Białowieskiej, w ośrodku Jagiellońskim. My nazwali, że to jest taka uczta folklorystyczna, ponieważ tam występują chory i reprezentują w takiej naturalnej scenerii muzyku swoich narodów. Koncert cieszy się bardzo wielkiej popularności, przyjeżdżają ludzie, tam no kilka tysięcy spotykają. Jest jeden warunek, niebo było czyste. Ponieważ zamiennika na to miejsce nie ma.
0: Moja siemia i ja se byli związani z cerkwą, dlatego ja bardzo cieszę się, że mogę pracować przy festiwalowi. Przede wszystkim człowiek stara się modlić i chodzić do cerkwi, a śpiew cerkiewny, no tak jak się każe, że molim się podwójnie. Mnie przede wszystkim organizacja tutaj tego festiwalu i praca daje taką ogromną siłę, bo człowiek kontaktuje się z tymi chórami i baczy ich zaangażowanie, baczy ich ogromną modlitwę, to i śpiew, który przygotowuje 30 rok, po prostu spotykałem się w maju i to jest naprawdę taka ogromna dla mnie nagroda. I prawdę skazałszy i taka ja podtrymka w mojej modlitwie, jakoś tak mi to daje sił. I jakoś tak czuję, że Bóg jest bliżej po prostu mnie. Naprawdę dobrym jest się tym. Praktycznie tydzień temu urodziła dziecię drugie. No i teraz jestem w robocie. Ale ja dużo bardzo moliła się przed się tym siem. Chociaż tak prosiła Boga, kob urodzicie to je dzieciatko, kob one zdrowe było. I kob jeszcze Bóg mi dał sił, kob mogła tutaj przyjść i jakoś pomóc to, że w tym biurowi skoordynować się te. No i dziaku Bogu mnie udało się. I to prawdę każąc, że modlitwa naprawdę może dużo zdziałać. I to jest jakby taki przykład tego. Faktycznie, biegaj tutaj na placu, wiesz, coś tam robim, do cerkwi, telefony. Ale no, oczywiście trzeba to, że najści czas dla dzieciatka, więc dumę, że się tak składaje się, że ja jecho na kormlu, on cichutko sobie zasypaje i po prostu chyba znajesz, że maje być grzeczny, że maje pomachać i mami. To naprawdę dla mnie duża poloka.
1: Mają próbę, gdzieś 57, znajdź ten chór. Zapytasz pani w recepcji, tam w portierni, który oni ten pokój wzięli, dobrze? I powiedz, że na obiad już zabiera ich.
4: Dobrze. Samochodem.
1: No dobra, to idź najpierw z nimi. Dobra, to idź. No.
3: Zabezpieczyć jakieś znajomości, wymiana doświadczeń, wzajemne zaproszenie, też to, bo dostają się o innych festiwalach. Na bazie naszego festiwalu powstaje inny festiwal. Jest piękny festiwal w Grodnie, którym no tak nieskromnie pochwalił się, wlając się jakby takim baćką chryszczonym, ponieważ ja tam pomagam im o stwory. Każdy rok będę tutaj cypier zapraszają, tam jeżdżę jako член jury. I zrozumią, że ten festiwal dostrzegaje naszego festiwalu. Także to się cieszy. Nie smutujmy się tym, że gdzieś wyrastają jakieś nowe festiwale, które dla nas jest konkurencyjne. Nie, na odwrót, staramy się pomóc, bo to jest na dobra sprawa.

0: Radio Racja.
1: Racja. Komu słowa, komu gest, komu susza, komu deszcz, komu sława, komu chwała, komu chwila uśmiech dała, komu dotyka, komu błysk, komu marzyć, komu śnić.

najpierw was ustawię, poprawię, dobrze? Później się przeżegnamy i dzielimy się na pół, czyli tak jak jest bartender z pierwszych, tak?

lead dyrygentem. Jest to praca naprawdę i trudna, i stresująca. Ale to, gdy chór zaspiewaje tak, jak chce to dyrygent, jest po prostu jakaś satysfakcja, jest to nagroda za ten stres, za to, co człowiek poniósł.

0: pewna jest pewna ciekawość, pewna radość z toho, że przyjeżdżając do Hajnuki, że Hajnuka teraz to jest ale slavny, wszyscy znają. Właściwie gdyby ja nie był w zahraniczy, słowo Hajnówka, mogło to tam do tych festiwali. Także to jest radość. Na pewno jakaś jest zawsze niepewność, bo mają, że to jest doświadczenie, teraz tylko lit. No, ale życie dyktuje warunki. Czasami coś wychodzi nieprzewidzianego. Człowiek akurat nie przewidził. Często bywa tak, że trzeba natychmiast podjąć jakąś decyzję, czasami nawet tak nie bardzo i popularną. Bo mało tak, że w ostatniej chwili chór zajawia, że nie przyjdzie. No, a to, że wszystko jest ustalone, w żaden sposób zmienić. Także zawsze jest ta niepewność do ostatniego dnia, czy wszystko zagraje. No, jeśli jest to możliwość jeszcze jakiegoś poprawienia czy załatwienia, tak, a czasami bywa, że niestety, że te nasze wysiłki idą na marne.
1: Kończy się ten festiwal, prawda? Rozliczajem i zaczynajem, prawda, skazało już od sierpnia, że zaczynajem robotu na kolejny festiwal. No, przede wszystkim to jest masę roboty. Chory, że zgłaszają się praktycznie od sierpnia. My prynimają te zgłoszenia, kontaktują się z chórami. Musimy sąd około 1000 osób, które trzeba zakwaterować i wyżywić, i koncerty towarzyszące, wystawy i cieła machina organizacyjna, to naprawdę zajmuje cieły, kruchły rok. Starają się kop w Hajnówce te koncerty byli, ale przede wszystkim to, że kop w męczych miejscowościach, w jakichś tam małych wioseczkach, kop ludzie, to, że mogli zobaczyć te chory. Bo ja ponimaju, łatwo czasami zrobić jakiś koncert w dłuższym ośrodkowi, ale nam to, że zależy tylko i ludzie z tych męczych miejscowości mieli jakąś taką dostępność, więc jak to każut, dumaj globalnie, a działaj lokalnie, więc my starajmy się tak robić i się to.
2: Chrystus Woskresie! Eminencjo, ekscelencjo, szanowni państwo, przepełniona paschalną radością Hajnówka z otwartym sercem wita wszystkich przybyłych na kolejny 32. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej.
3: Для мяне уяўленне гэтага фестывалю і нават Гайнука, калі гавораць, гэта заўсёды ў мяне звязваецца ў маёй галаве менавіта з фестывалем, бо я і пазнаёміўся калісьці з гэтым месцам дзякуючы фестывалю і прымаў ім неаднаразова ўдзел і ў другіх харавых калектывах. Гэта такая для мяне, калі гавораць Гайнука, гэта цеплыня, гэта сустрэча вось з гэтым знакамітым саборам Святой Троіцы, гэта сустрэча з сябрамі гэтага фестывалю, якія ладзяць добра ведаю, якая гэта цяжкая праца. Потому, як у тэатр, калі гледачы прыходзяць і яны глядзяць пастанову, спектакль, яны не бачаць усёй той працы, якая робіцца за сцэнай. Вось гэта таксама можна параўнаць і з фестывальнай працай на працягу ўсяго года. І тут робіцца сапраўды, насамрэч, такое свята, вось фестываль, калі слухачы прыходзяць сюды, бачаць розныя накірункі выкананняў праваслаўнай музыцы, розныя пытанні яе, розныя погляды на яе. І можа вучацца друг ад друга чамусьці, рэпрэзентуюць сваё выкананне. Ну і гэта перш за ўсё ўзаемадапаўняе гэты светапогляды вось гэтых людзей. Таму для мяне Гайнука гэта праваслаўная сталіца Польшчы.
1: Ставарышанне Міўсніцы музыкі царкевнай, слухам. Да, у вас репетыцыя в час. Поэтому, да-да, сперва репетиция, потом обед. Только не опаздывайте. Хорошо? Да, до свидания. Большое вам спасибо. Да, только не опаздывайте.
0: Фестиваль начинался понад 30 лет тому назад, ponieważ была такая потреба зробления якогось такого прегляду, каб ті наші хори церковні якось могли з собою, може, не конкурувати, але попросту могли спотикатися, бо, власне, ну, кожен хор хоче в якийсь спосіб запрезентуватися, не тільки анонімово підчас набожинств, бо то є головна задача церковної музики, але również показатися перед якоюсь публікою или ширшій публічності. Ну, і такий був у нас замисл, що якщо зробить щось таке, натуральні хори будуть мусити в якийсь спосіб до того підготовитися. А така як konfrontacja, dać jakiś impuls do dalszej roboty. I tak zresztą to było. Pierwszy festiwal odbył się w 82 roku. Naturalnie to było 8 czy 9 sielskich utworów, które my zobrali. One były bardzo słabe i w większości to spływali staryczki w tym czasie. W latach 80. wcale nie było takim czymś prestiżnym spływać w cerkownym chory. W większości to spływali babuszki, jakieś tam dzieduszki. W większości nawet nie mieli jakoś kierownika, a to była sytuacja taka trochę nienormalna, ponieważ nasza cerkwa po wojny bardzo dużo pocierała i właściwie zadaniem naszych właśnie cerkownych było jak najbardziej zapewnić, żeby światło było na przychodach i właściwie ten śpiew troszkę zostawał się jakby tak z boku. A jest też coś to bardzo ważne. I oto gdyby przez takie coś chcieli podnieść jakby umowień to śpiewu, a jednocześnie pokazać krasotę, radość. Bardzo często pokutowało to takie powiedzenie, że no aż o tym prawosławnym mocno spowiadać, Gospodzie pomiluj i wsio. I od kiedy odbyli się ten pierwszy festiwal, akurat przyjechał telewizja, robiła tu reportaż o Białostoczyn, między innymi byli u nas na festiwalu. No i pustyli, wyemitowali, wtedy zobaczyli, jakie to jest piękne, jakie to jest bogactwo. Sztuka cerkowna, sztuka sakralna. Każdy róg to rozwijało się, to jest strumyk początku pretworował się w bursze jakąś kujoryczku, no a w tej chwili to jest ogromna, praktycznie europejska, światowa ryka, gdzie przyjeżdżają, gdzie spotykają się chory, naprawdę najlepszy, jaki jest, stają do tego konkursu. Naturalnie starałem się na zaboty o tej pierwszej idei, starałem się dać możliwość, jak również na festiwalu wystąpali nasze cerkowne chory i choroskie, i dierwieńskie. Jak do tej pory nam to udaje.

0: Co moje ważne tutaj, to jest przede wszystkim modlitwa, to jest duchowość się tego wsioho. I dla mnie oczywiście to jest bardzo ważne, kop organizacyjnie wsio zgrać, kop każdy dojechał, kop się byli zadowolony, ale najważniejsze, samo najważniejsze, to odbiór to, że publiki, bo ludzie tutaj to, że przychodzą, ja znają tam czasami każdy, że ojku, szukają jakiejś egzotyki, kop jak było najbolsz chorów, ale dla mnie przede wszystkim liczyć się to je kop odbiór był pozytywny, to znaczy kop ludzie mogli poczuć w tym wykonawstwie taką modlitwę, pokoru i jakby mogli przez się te występy być bliżej Boga i przede wszystkim dla mnie to jest jakby duchowość tutaj.
1: Kiedy słuchasz той ці інший колектив, хор ці ансамбль, ось перш за все, я, наприклад, звертаю увагу на ту молитовність, з якою співає гэты колектив. По-друге, конечно, уже на професійне некоторые, може, сторонки виконання того ці іншого твору, на подбор репертуару, бо ёсць уже твори, які добре відомі усім, ёсць твори, які ще чекають своїх виконавців, ёсць твори, які треба адраджаць. Гэта шмат таких маловядомых композитараў, можа, якія тварылі ў той ці іншай мясцовасці. Ёсць распевы, местныя распевы.

tak jak chce to dyrygent, jest po prostu jakaś satysfakcja i jest to nagroda za tej wsi, za ten stres, za to wszystko, co człowiek poniósł. Lebenek chyba nie graje takiej wielkiej roli, czy to jest chór męski, czy chór żeniczy, czy mieszany. Ważne, żeby chór spływał tak, jak powinien spływać do muzyki cerkowną, że jest to sztuka, ale sztuka cerkowna. To nie jest śpiew dla splendoru, to nie jest śpiew dla jakichś braw, a jest to śpiew dla Boga. Ta muzyka, ona bardzo głęboko zapadaje u każdego człowieka i tutaj na festiwalu pojawiają się masa ludzi i z Polski, i z zagranicy. Często nawet nie rozumieją sensu tej muzyki, ale ta muzyka tak na nich działa, że oni chcą jej słuchać, że jest to coś tak jak prawosławna ikona, starają się człowieka preobrazować. I to jest ważne. Naturalnie tak samo, jeśli chodzi o kompozytorów. Lubimym moim kompozytorem jest to Aleksander Archangelski, który był wielkim bohosłowem, znał i pięknie harmonizował tę muzykę. Bo to jest tak jak z ikoną. Może jakiś wziąć się znany mostak za tworzenie ikony, ale nie ma żadnego pojęcia o teologii ikony, o jej modlitywności. No i on może stworzyć bardzo piękne dzieło. Będą się podziwiać, jak to pięknie, każdy tam szczególik jest, ale to nie będzie ikona. Na to będzie martwa natura. I właściwie to takim jakby klasyfikatorem jest sam narod, bo taka prosta babuszka czasami przed oddaniem ikony stanie, będzie mówić, a kolo tej nawet przejdę, bo ona nie sobą nie daje. Tak samo jest z cerkowną muzyką, że wcale nie musi być to wielkie nazwisko, no bo dzisiaj tak podkreślające, tam no, Penderecki, Twardowski, no to wszystko dobre. Ale to, kiedy ta muzyka nie oddziaływa na człowieka, to nie jest cerkowna muzyka. Jest to utwór muzyczny naturalnie, ale to nie jest cerkowna muzyka w naszym pojmowaniu.

0: przyjemnością przyjąłem zaproszenie, żeby zainaugurować tegoroczną Hajnówkę. Nie zawaham się użyć słowa, że mieliśmy przeciążony sezon. Zaśpiewaliśmy dwa olbrzymie oratoria, co jest jak najbardziej pracą na dwa lata dla każdego chóru akademickiego. Po czym przygotowaliśmy program a cappella i czuliśmy, jak nasza wytrzymałość pęka w szwach. I właśnie w tym momencie dostałem telefon z Hajnówki, że zapraszają nas tutaj. Opowiedziałem to chórzystom, już tak powiem, wszyscy bez zamknięcia zgodzili się jeszcze pracować dodatkowo, dlatego że ta cerkiew i ta muzyka jest pewnym symbolem, pewnym wyzwaniem, takim no pójściem w inny świat wręcz.
1: Muzyka cerkowna ma w sobie jakiegoś ducha, bo ona mówi coś do człowieka. A najlepsze odczucie to właśnie w cerkwi. Czy to będzie mała cerkwa, czy to wielka cerkwa. Czasem słuchajcie, krasiwo choru, cerkowno, akademicko, zawodowo, pięknie śpiewają. Pięknie śpiewają. No ale od ich nie ma tego ducha. Nic od ich nie czuci. Czuci krasiwy, piękny głos. Natomiast jak wyjdę chór z maleńkiej dziereni, z maleńkiej prafi, kobiety, które na sztodeń nie znają nut, nie znają nic. One śpiewają do Boga. One nie śpiewają tylko po wyraki, nie śpiewają dla ludzi, one śpiewają dla Boga. I to jest coś

0: przede wszystkim przyjeżdżają dużo chorób, które zostawiają swoje płyty, a to nie jest robota, którą ja odroblu od kotoruś tam do kotoruś i zostawlaju idu, bo to jest część mojego życia, modlitwa, to jest na każdy dzień. I dlatego jest ta muzyka cerkowna, przede wszystkim mojej chaci i to, że starają się przekazywać przede wszystkim to moim dzieciom. One jeszcze małe, ale pomału, małymi kroczkami to, że chciałaby taką duchowość i modlitwę wpoić moim dzieciom.
1: Wy się nie słyszycie? A zamieńcie się miejscami.
2: A jak zamknę o tak.
1: Dobra, to tak może tylko troszkę. To chodź tak, żebyś tak stał. O tak, o mniej więcej. Dobra, Kasia, na środku.
3: Robimy koncerty w innych miejscowościach, w Bielsku Podlaskim, w Siemiatyczach, w Czeremsi, w Rudku, Michalowie. A także bardzo piękny koncert w sercu Puszczy Białowieskiej, w ośrodku Jagiellońskim. My nazwali, że to jest taka uczta folklorystyczna, ponieważ tam występują

0: chory i reprezentuje w takiej naturalnej scenerii muzyku swoich narodów. Koncert cieszy się bardzo wielkiej popularności, przyjeżdżają ludzie, tam no kilka tysięcy spotykają się. Jest jeden warunek, niebo było czyste. Ponieważ zamiennika na to miejsce nie ma.
1: Moja siemia i ja se byli związani z cerkwą, dlatego ja bardzo cieszę się, że mogę pracować przy festiwalowi. Przede wszystkim człowiek stara się modlić i chodzić do cerkwi, a śpiew cerkiewny, no tak jak się każe, że molim się podwójnie. Mnie przede wszystkim organizacja tutaj tego festiwalu i praca daje taką ogromną siłę, bo człowiek kontaktuje się z tymi chórami i baczy ich zaangażowanie, baczy ich ogromną modlitwę, to i śpiew, który przygotowuje 30 rok, po prostu spotykałem się w maju i to jest naprawdę taka ogromna dla mnie nagroda. I prawdę skazałszy i taka ja podtrymka w mojej modlitwie, jakoś tak mi to daje sił. I jakoś tak czuję, że Bóg jest bliżej po prostu mnie. Naprawdę dobrym jest się tym. Praktycznie tydzień temu urodziła dziecię drugie. No i teraz jestem w robocie. Ale ja dużo bardzo moliła się przed się tym siem, choć ja tak prosiła Boga, kop urodzić to je dzieciatko, kop one zdrowe było. I kop, że Bóg mi dał sił, kop mogła tutaj przyjść i jakoś pomóc to, że w tym biurowi skoordynować się te. No i dziaku Bogu mnie udało się. I to prawdę każąc, że modlitwa naprawdę może dużo zdziałać. I to jest jakby taki przykład tego. Faktycznie, biegaj tutaj na placu, wiesz, coś tam robim, do cerkwi, telefony, ale no, oczywiście trzeba to, że naści czas dla dzieciatka, więc dumę, że się tak składaje się, że ja jecho na kormlu, on cichutko sobie zasypaje i po prostu chyba znajesz, że maje być grzeczny, że maje pomachać i mami. To naprawdę dla mnie duża poloka.
2: Mają próbę, gdzieś 57, znajdź ten chór. Zapytasz pani w recepcji, tam w portierni, który oni ten pokój wzięli, dobrze? I powiedz, że na obiad już zabiera ich.
3: Dobrze. Samochodem.
2: No dobra, to idź najpierw z nimi, dobra, to idź. No.
0: Zawiązujcie jakieś znajomości, wymiana doświadczeń, wzajemne zaproszenie, też to, bo dostajecie o innych festiwalach. Na bazie naszego festiwalu powstaje inny festiwal, jest piękny festiwal Grodnik, którym no tak nieskromnie pochwalił się, wlając się jakby takim baćką chryszczonym, ponieważ ja tam pomagam im o stwory, każdy rok będę tutaj cypier zapraszają, tam jeżdżę jako член jury. I zrobią, że ten festiwal dostrzegaje naszego festiwalu. Także to się cieszy. Nie smutno się tym, że gdzieś wyrastają jakieś nowe festiwale, które dla nas jest konkurencyjne. Nie, na odwrót, staram się pomóc, bo to jest na dobra sprawa.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety,